0: Drodzy słuchacze, przed Wami wiadomość od pana Piotra Rakowskiego, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney.
1: Drodzy Państwo, Polonia Australijska. 11 sierpnia odbędzie się w Australii spis powszechny. I po raz pierwszy w historii, w kategorii pochodzenie, będzie można wskazać do 4 pozycji. Zachęcam wszystkich Polaków i Polki mieszkających w Australii. Naprawdę warto wskazać polskie pochodzenie. Dlaczego? Cała polityka australijska oparta jest o liczebność diaspory. Przekłada się potem na wsparcie. Na wsparcie dla organizacji polonijnych, na finansowanie usług, na dostępność różnych usług. Także jeśli się zastanawiacie, albo nie jesteście pewni, ale czujecie się Polakami, naprawdę warto zaznaczyć polskie pochodzenie w spisie powszechnym. Pokażmy, jak wielka jest Polonia w Australii. Policzmy się.
2: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate, and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the